0: Visu su te naidupratu radio. Party mix.
1: Moja małka tonika, tonika. W ustata mi harmonika, tonika. Na tej wszyscy świecia ciała, nosz, nosz, nosz.
2: Szczef karam ciała, to si moszt.